0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to moje do zobaczenia sprzed 3 dni było uprzejmym pożegnaniem, czy może początkiem końca naszej znajomości. Więc, żeby nie zwariować, bierzemy ten tytuł dosłownie i milczymy, słuchając Speechless od Dan & Shay dla siebie od siebie w Radiu X-Vibe. Niech ta cisza przynajmniej brzmi dobrze.

siedzisz w tym swoim fotelu i myślisz, że świat jest normalny. A tymczasem w 1986 roku pewien facet postanowił, że jego pies będzie gwiazdą telewizji. Więc stworzył animatronicznego wilkołaka, który zjadał dzieci w reklamach płatków śniadaniowych. Co jak na dzisiejsze standardy jest totalnym obłędem, bo dzieciaki zamiast chrupać zboże sikały w spodnie ze strachu, a firma musiała wycofać spoty w Trymiga, zostawiając nas z tymi upionymi ctomnieniami, gdzie metalowe kły spotykają się z cukrowym syropem, w rytm którego nie da się zapomnieć, bo to czysty surrealizm. Więc teraz, gdy zostajesz sam z tymi myślami w X-Vibe, posłuchaj, jak Lost Frequencies oraz Callum Scott zabierają cię w podróż Where Are You Now w radiu X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata smacznie śpi. Choć w sumie trudno im się dziwić, skoro w 1986 roku w Japonii panowała moda na automaty do gier z tak realistyczną grafiką, że ludzie wpadali w paranoję, wierząc, iż postacie z ekranów wciągają ich do środka, co kończyło się masowymi omdleniami w salonach arcade. Bo przecież każdy z nas chciałby zostać cyfronym duchem w plątaninie kabli i nieudanym eksperymencie z rzeczywistością. W X-Vibe serwujemy te dźwięki bez żadnych filtrów w czasie audycji Nightmarek, bo tylko tutaj ten beat ma smak nocnego niepokoju. I teraz Lady Punk i sztuka latania rozbijają się o ściany w X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

0: W 1982 roku pewien gość wpadł na pomysł od i do automatu z grą Polybius wrzucić kod wywołujący u graczy koszmary i stan lękowe, co brzmi jak niezły nightmarek i totalny obłęd, chociaż równie dobrze to miejska legenda dla dzieciaków, które zbyt długo siedziały przed ekranem, więc teraz odpocznij od tego zgiełku przy Alessia Cara i jej Here w X-Vibe.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Wiesz, czasami myślę, że świat jest tylko kiepsko napisanym skryptem, zwłaszcza gdy przypomnę sobie rok 1999, kiedy to twórcy filmu Matrix wpadli na genialny pomysł. I aktorzy przed zdjęciami przeszli wielomiesięczny trening sztuk walki, co w teorii miało być bezpieczne, ale w praktyce skończyło się serią kontuzji i złamań, bo nikt nie przewidział, że ludzkie ciało zbuntuje się przeciwko tak nieludzkiemu tempu pracy. A wszystko to po to, byś ty mógł teraz w X-Vibe delektować się tym dziwnym, niepokojącym klimatem, który w czasie audycji zawsze smakuje odrobinę lepiej niż rzeczywistość. Więc nie szukaj sensu w tym chaosie, bo życie to tylko beat, który nigdy nie zwalnia. Dokładnie tak jak Rihanna w swoim totalnym hicie. Zatem łap ten rytm i pław się w muzyce, bo teraz Rihanna i S&M w X-Vibe.

0: tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to woli siedzieć w aucie pod blokiem niż wracać do domu, bo tam przynajmniej nikt nie pyta, czy wziąłem śmieci. Trochę smutne, ale hej, przynajmniej szczere. Skoro oda do basów to jedyny sposób, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia, niech leci w Radiu X Vibe. Polwec Ode an den Bass. Dla wszystkich uciekinierów od życia. Od twojego kumpla z eteru.

0: głosówki.
1: Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp.
0: Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

1997 roku filmowcy z Teletubbiesów zatrudnili króliki, które kompletnie nie radziły sobie na planie, więc po prostu przyklejono im sztuczne uszy od i udawały inne zwierzęta w tym kolorowym obłędzie, co w Nightmare brzmi jak niezły żart z rzeczywistości. Bo skoro już wiesz o tej futrzastej mistyfikacji, czas na Budzikom Śmierć od Andrzeja Piasecznego, Roberta Chojnackiego i Kaja w X.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

0: Siedzisz tu znowu, wpatrzony w niebieską poświatę ekranu, podczas gdy świat za oknem zdaje się wstrzymywać oddech. Więc posłuchaj o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się cyfrowym koszmarem telewizji, kiedy ktoś zhakował sygnał dwóch stacji w Chicago i pokazać światu człowieka w gumowej masce, który bełkotał coś o brudnych czasopismach i reklamach, dopóki sprawców nie schwytano. Co pokazuje tylko, że nawet wtedy technologia była równie fascynująca, co wybitnie niepokojąca. Zupełnie jak ten bit, który zaraz wjedzie ci w krwiobieg, bo w X-Vibe nie ma miejsca na nudę, tylko czysty, wykręcony klimat. Więc teraz Mike Will Made It, Miley Cyrus, Wiz Khalifa oraz Juicy J i ich numer 23 w X-Vibe.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

słuchaj, Ferdynand z tej strony, z Jastrzępia Stroju. Muszę to z siebie wyrzucić, bo zaraz oszaleję w tej robocie. Puszczaj mi szybko to Good Time od Owl City, Carly Rae Jepsen, bo inaczej zwaliuję w tym całym Radio X vibe, no naprawdę.

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że noc to najlepszy czas na karmienie własnych demonów, więc rozsiądź się wygodnie w tym cyfrowym fotelu, bo w czasie audycji przyjrzymy się pewnej kuriozalnej historii z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu Poltergeist postanowili, że dla większego realizmu użyją prawdziwych ludzkich szkieletów, bo po prostu były tańsze niż gumowe rekwizyty, co chyba idealnie podsumowuje podejście branży do etyki w tamtych latach. A teraz wyobraź sobie tę ekipę filmową, która zupełnie nieświadomie robi sobie przerwę na kawę obok prawdziwych nieboszczyków, co jest czystym obłędem. Ale hej, przynajmniej nikt nie narzekał na brak klimatu, więc w tym nightmare stylu wjeżdżamy w rytm, który sprawi, że zapomnisz o cmentarnym chłodzie, bo teraz Purple Disco Machine oraz Kungs serwują Substitution w X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran. Więc wiedz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wsadzić do mikrofalówki żywe stworzenie. Bo instrukcja obsługi nie zabraniała tego wprost, co skończyło się totalnym obłędem i koniecznością dopisania ostrzeżeń, których dzisiaj nikt nie czyta. Bo przecież po co, skoro świat i tak pędzi w rytm dziwacznych pomyłek, a ty siedzisz w X-Vibe i słuchasz, jak czas przecieka przez palce w takt tego absurdu. Więc weź głęboki wdech i wrzucz na luz, bo skoro życie to jedna wielka pomyłka, to lepiej śpiewać o tym, że nie ma problemów. Teraz Emilian Kamiński, Krzysztof Tyniec, Paweł Tucholski, Urszula Janowska i Michał Mech z kawałkiem Hakuna Matata w Radiu X-Vibe.
1: Hakuna Matata, tu bez nerwy.
2: Hakuna Matata.

W latach 90. w niektórych automatach do gry Polybius podobno wywoływały u graczy ataki paniki i halucynacje. Choć to pewnie tylko zbiorowa paranoja, jak gusta muzyczne twoich sąsiadów. Więc w czasie audycji Night Marek serwujemy coś dla uspokojenia nerwów, bo teraz Rema oraz Selena Gomez z Calm Down w X-Vibe łagodzą ten dziwny beat płynący.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u specjalisty od snów, bo w czasie audycji w X-Vibe serwujemy tylko to, co gęste i niepokojące. Słuchaj, w 1982 roku pewien człowiek wymyślił, że życie to za mało, więc wstrzyknął sobie do krwi surowice z bakterii sprzed 3,5 miliona lat, bo wierzył, że to recepta na nieśmiertelność. Facet przeżył, ale czy czuł się lepiej, tego nikt nie wie, choć osobiście wolę jednak starzeć się w tempie, które nie wymaga konsultacji z paleontologiem. To totalny obłęd, ale przynajmniej w nightmarkach nie musisz udawać, że świat ma sens. Więc teraz niech American Authors w Best Day of My Life spróbują przekonać cię, że dzisiaj to ten najlepszy dzień. W X-Vibe.

Słuchaj, tu Marian z Królowego Mostu i chociaż właśnie wynoszę ostatnie pudła do auta, masakra z tym przeprowadzkowym bałaganem, to muszę usłyszeć Der letzte Song, alles wird gut od Kummer, Fred Rabe, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Jest 3:00 nad ranem, a ty wciąż masz nadzieję, że świat nagle nabierze sensu. Choć w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowany komputerowo prezenter, stał się głównym bohaterem najbardziej absurdalnego łamania do telewizji w historii, kiedy to nieznany sprawca w masce zaatakował sygnał stacji w Chicago, serwując widzom totalny odlot w rytm dziwacznych dźwięków i wyzwisk, co dowodzi tylko tego, że technologia zawsze była nieco niestabilna, a ludzie jeszcze bardziej. Więc w tym całym cyfrowym obłędzie najlepiej po prostu płynąć z prądem i nie przejmować się, czy to rzeczywistość, czy tylko kolejny bit, który niebawem wybrzmi w X-Vibe, gdzie Buzu Squad przynosi swoje specyficzne przebudzenie, bo przecież nikt nie chce zasnąć na dobre.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

zanim zniknę w mroku, warto wspomnieć, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł Ode i nagrać płytę z dźwiękiem płonącego kłody drewna w kominku i sprzedał to jako hit numer jeden w Stanach Zjednoczonych, bo ludzie najwyraźniej woleli słuchać trzasków niż własnych myśli przy wigilijnym stole, co jest definicją obłędu i totalnym absurdem tamtych lat. Choć w sumie dzisiaj pewnie miałoby to miliony wyświetleń w sieci, bo świat zmierza w stronę totalnej ciszy albo szumu w radiu X-Vibe. W czasie audycji Nightmarek, kiedy kończysz dzień z poczuciem, że chłód bywa bardziej pociągający niż ciepło domowego ogniska. Dlatego teraz Mike Posner i Cooler Than Me. Single Mix w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

MixVibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Kosmita przyleciał z E.T., żeby sprawdzić, czy na Ziemi faktycznie wszystko jest na sprzedaż. A skończył w sexy porno shop, szukając prezentu dla swojej drugiej połówki. Typowy wtorek w Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

to był The Lost Soul Down od NB Spliff X5. Wiedziałeś, że ten producent ukrywa, kim dokładnie jest, tworząc wokół siebie całkiem niezłą aurę tajemnicy? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Britney Spears. Zostań w Radiu X.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć sobie o tej niefortunnej decyzji dzwonienia do byłej o 3 nad ranem. Więc dedykuje sobie utwór Don't Call Me Baby od Saxena, bo przecież dosłownie nie powinien już do nikogo dzwonić w tym stanie w Radiu X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To było I Just Died in Your Arms w wykonaniu The Palm Tree Boy, Tyron Dixon i Deun w X-Vibe. Czy wiesz, że Falco, którego zaraz usłyszymy, był pierwszym artystą, który zdobył szczyt list przebojów w USA z utworem śpiewanym głównie po niemiecku? Następne hity dla pokolenia X, czyli Falco, już lecą. Zostań w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

0: home.
1: Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej niedzielny poranek to idealny moment na przesuwanie mebli w celach terapeutycznych. A Maroon 5 w utworze Sunday Morning zapewne przypomni mu, że w niedzielę powinno się jednak nieco odpuścić to całe przemeblowywanie. Więc leci to dla niego w radiu X Vibe. Maroon 5 z kawałkiem Sunday Morning od Marka dla sąsiada. Niech wam się spokojnie wypoczywa.

Najpierw pukałeś w niemalowane drewno, żeby nie zapeszyć. A teraz straciłeś czucie w twarzy. Może czas przestać uderzać głową w meble. To jest radio.

skoro Tonight Tonight obiecało Ci wielkie wejście, a skończyło się na siedzeniu w domu, to teraz Spirit of Love musi leczyć Twoje kompleksy. Życie, nie? Radio X-Vibe.

0: a teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.
1: No dobrze, to co, Michał?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Radomia prosi o ten numer dla swojej żony Anki, żeby w końcu przestała potykać się o kable w ciemnej piwnicy i wreszcie zapaliła w niej to przeklęte światło, bo ta piosenka to jedyny sposób, żeby wbić jej do głowy potrzebę zainstalowania solidnego oświetlenia. Niech ta melodia rozjaśni wam piwniczne mroki w radiu X-Vibe, gdzie Belinda Carlisle śpiewa Leave a Light On dla Anki od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: to był Lose Control od Missy Elliott, Cherry i Fatmana Scoopa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Missy Elliott jako dziecko tak bardzo chciała zostać piosenkarką, że występowała przed sąsiadami w garażu, używając starej szczotki zamiast mikrofonu? Następne hity dla pokolenia X, a teraz nadciągają Jennifer Lopez i Pitbull. Zostań z radiem X-Vibe.
1: J-Lo!

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.
1: Yeah, yeah. Listen.

najpierw błagasz o miłość w Let Me Love You, a chwilę później udajesz francuskiego amanta w Valentino Mon Amour. Serio, zdecyduj się w końcu, czy szukasz żony, czy tylko taniego podrywu. Radio X Vibe.

Bulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

to było That's So True od Gracie Abrams, X-Vibe. Wiedziałeś, że Grace jest córką słynnego reżysera J.J. Abramsa, tego od Gwiezdnych Wojen? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Republika. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej domino w tytule to jakaś zawoalowana prośba o zachowanie porządku w klatce, gdzie jeden hałas wywołuje lawinę pretensji. Więc niech Jessie J zagra w radiu X-Vibe dla idealnego sąsiada. Od Marka.

0: Nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma.
1: Wzruszyłam się, no.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali, dziękuję.
1: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

True. Krzysiek z Ursynowa przesyła wiadomość dla tego bota od fałszywych paczek, który wpada mi do skrzynki częściej niż kurier z pizzą, więc dedykuję mu Renegade Master od Wild Child, bo ten numer wreszcie ogarnie, że w moim życiu panuje totalny chaos i nikt tu na żadną przesyłkę nie czeka, a leci to dla ciebie w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

właśnie leciało Zeit, das sich was dreht od Ochobani, Herberta Grönemeyera i Ericssona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Grönemeyer zagrał w Das Boot, zanim został ikoną muzyki? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Billy Idol. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

najpierw przepraszasz panią Jackson, a chwilę później planujesz morderstwo Earla? Typowy wtorek, w którym twoje życie towarzyskie zamienia się w kryminał klasy B. Radio X-Vibe.

najpierw workout dla spalenia kalorii, a potem dancer, żeby udawać, że masz choć krztę poczucia rytmu. Nie oszukujmy się, oboje wiemy, że lepiej ci wychodzi leżenie na kanapie. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

No, Jarosław z Bielska-Białej z tej strony. A te wszystkie kilometry między nami to jakaś masakra. Puszczę sobie ten Million Miles Away od Kim Wilde, żeby chociaż trochę zagłuszyć to Radio X.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Happy Hour od The House Martins w X-Vibe. Czy wiesz, że ich basista Norman Cook to później światowa gwiazda elektroniki znana jako Fatboy Slim? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Bugs Fizz. Zostań w radiu

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

skoro I don't fuck with you, to pakuj manatki i leć na Fantasy Island, bo tam przynajmniej nikt cię nie będzie pytał o zdanie. Totalny odlot. Niestety nie dla ciebie. Radio X Vibe.

to był Anti-Hero w wykonaniu Crystal Rock i Anastasia Rose w X-Vibe. Wiedziałeś, że Crystal Rock to tak naprawdę pseudonim niemieckiego producenta, który zaczynał od grania na akordeonie? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na klasyczny duet Ashera i Will Popkiny. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę tak ambitnie, że do dzisiaj czuje ten zapach przypalonych klocków hamulcowych. Więc żebyś w końcu poczuł się jak w samolocie klasy G6, w radiu X-Vibe leci Far East Movement, The Cataracts oraz Def z utworem Like a G6. Dla Ciebie od Marka.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słyszałeś właśnie I Cry od Flo Rida w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten gość zaczynał karierę od sprzedaży telefonów komórkowych? To nasze kolejne hity dla pokolenia X, więc przygotuj się, bo zaraz wjeżdża The Chemical. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Cześć, tu Czesław z Olsztyna. Właśnie próbuję doczyścić dywan po tym zeszłorocznym obłędnym święcie dziękczynienia i muszę puścić coś na uspokojenie, więc może Royals od Lord w tym całym Radio X Vibe.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

zjadłeś cały świat. Czujesz głód, a za chwilę wszystko spłonie w popiele, jak w Pompeji. Tak to jest, gdy dieta składa się z samych hitów. Radio X-Vibe.

Najpierw oberwałeś Thunder, a teraz wjeżdża Brand New Lover. Serio, ty chyba po prostu lubisz, jak cię piorun trafia w trakcie randki. Masochizm czy co? Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, pani Zofii, bo po latach wspólnego mieszkania wreszcie zrozumiała, że Buttons to instrukcja obsługi jej zacinającego się zamka w płaszczu, który notorycznie ją więził w przedpokoju. To takie wzruszające, że ktoś w końcu docenił tę techniczną stronę tekstu, więc niech ten zamek wreszcie puści. W radiu X-Vibe lecą The Pussycat Dolls i Snoop Dogg w utworze Buttons, dedykowane dla pani Zofii od Marka, oby żadne guziki już wam nie psuły humoru. What it do, baby boy?

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Larger Than Life zespół Backstreet Boys w X-Vibe. Czy wiesz, że Brian Littrell przeszedł operację na otwartym sercu tuż przed nagraniem teledysku do tego hitu? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Akon i Snoop Dogg. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

skoro not a bad thing, to w sumie niezła wymówka, żeby dalej nic nie robić. Czas na hit that perfect beat, bo przecież udawanie, że pracujesz, wymaga odpowiedniego rytmu. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To było Slow It Down Bensona Boona w X-Vibe. Wiesz, że ten gość w liceum był akrobatą i skakał w zawodach? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Lighthouse Family. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Violetta z wieprza tutaj. No, muszę po prostu wydrzeć się w niebo głosy, bo oszaleję. Więc pójdź szybko. K-pop, od i The Weeknd, Travis Scott, Bad Bunny, bo inaczej rozniosę to Radio X Vibe.

Marek z Radomia napisał do szefa, że zamiast wniosku o urlop wysłał wiadomość o prośbie o urologa, przez co przez kwadrans w biurze panowała grobowa cisza. Więc, żeby nieco ostudzić tę atmosferę, w radiu X-Vibe puszczam Like a Burning Star w wersji 12-calowej od Jessiki, dedykując ten płonący kawałek Markowi dla jego szefa.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

to był Tansen od Kluzo w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kluzo, zanim zajął się muzyką, był fryzjerem? To następne hity dla pokolenia X. A teraz puszczam Edwarda Maję, Wojneksa, Jake'a Newmara i Harmless Night. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Dominiku, oczka mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra, dosłownie, Radio X-Vibe.
2: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
3: What?

Najpierw kazałeś wszystkim drop it to the floor, a teraz płaczesz na Boulevard of Broken Dreams w swoich smutnych kapciach. Wybierz się w końcu, bo to rozdwojenie jaźni męczy nawet mnie. Radio X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam.

Skoro Mr. Saxobeat już wywiał ci resztki rozsądku, to everybody needs somebody na pocieszenie, bo ewidentnie sam nie ogarniasz życia. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: To był Back at One Briana McKnighta w X5. Wiedziałeś, że Brian napisał ten hit w zaledwie 20 minut? Tak czy inaczej, to kolejne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Sean Kingston. Zostań z radiem X5.
1: J-O!

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Blue Cafe i ich You May Be In Love to całkiem niezły sposób na ukojenie nerwów po ciężkim dniu. Choć przyznaj, że wokal zawsze brzmi nieco zbyt optymistycznie jak na wieczór w środku tygodnia. Skoro już mowa o pewnej dozie szaleństwa, to w 1998 roku świat dowiedział się, że filmowa wersja Godzilli to w zasadzie przerośnięta jaszczurka z problemami emocjonalnymi, co idealnie pasuje do dzisiejszego nastroju. Czasami każdy z nas bywa trochę psychiczny, zwłaszcza gdy rzeczywistość puka do drzwi zbyt nachalnie. Zamiast udawać spokój, lepiej dać się porwać nieco bardziej szalonej energii, która płynie prosto z głośników w Radiu X-Vibe. Teraz Ava Max i Sweet But Psycho w Radiu X-Vibe.

kurcz, Bogusław z Opola z tej strony. Widziałem ich dzisiaj na mieście i tak mnie naszło. Puść Porsche, no to My Way od Calvin Harris, bo Falio X-Vibe przynajmniej nie puszczają w kółko tego samego badziewia.

Po tym ciężkim, metalowym romansie aż chce się sprawdzić, czy twoje słuchawki jeszcze żyją. Bo w 2006 roku świat oszalał na punkcie powrotu do seksapilu, co było równie subtelne jak walec drogowy na autostradzie. Choć trzeba przyznać, że ten konkretny rytm z tamtych czasów wciąż potrafi wyciągnąć ludzi z letargu skuteczniej niż podwójne espresso wypite przed snem. Więc przygotuj się na totalny odlot, bo teraz Justin Timberlake oraz Timbaland i Sexy Back w Radiu X Vibe.

Słyszałeś właśnie Bitch Better Have My Money od Rihanny w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna ma własny pomnik w swoim rodzinnym Barbadosie? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Nicki Minaj i Drake'a. Zostań w radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Ann-Maria Jopek właśnie wysiadła, a ty pewnie masz ochotę zrobić to samo po całym dniu walki z rzeczywistością, co jest całkiem zrozumiałe, bo świat bywa męczący. Skoro już mowa o ucieczkach, to w 1986 roku pewien śmiałek zdołał przelecieć balonem nad kanałem La Manche, udowadniając, że czasem wystarczy po prostu odlecieć, żeby poczuć się lepiej. Ten stan ducha idealnie pasuje do zmiany nastroju, bo po sentymentalnych chwilach pora na coś, co wybudzi cię z marazmu i zmusi do szybszego ruchu, bo przecież życie to nie tylko refleksja. Teraz Paramore i Ain't It Fun w radiu X-Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu? Załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

Słuchaj, Denis Ropuchy tutaj. Właśnie szukam w gratach starej kasety z czasów studiów i no muszę usłyszeć The Spirit of the Hawk od Rednecks, bo to był totalny obłęd na każdej domówce w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Joe właśnie zamknął ten rozdział, co jest całkiem miłe, jeśli lubisz wspomnienia z gatunku tych, których wolałbyś nie rozpamiętywać po dwóch głębszych. W 1986 roku pewien geniusz wpadł na pomysł, że gumowa kaczka musi być żółta, bo tak jest optymistycznie. A teraz Stephanie Mills udowodni ci, że miłość bywa mniej przewidywalna niż plastikowa zabawka w wannie. Więc przygotuj się na solidną dawkę soulowej klasyki w X-Vibe, bo Stephanie Mills i Never Knew I've Like This Before już płyną w twoją skanę.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To było Die For You od The Weeknd od X-Vibe. Wiedziałeś, że Abel w młodości faktycznie rzucił szkołę i uciekł z domu w weekend, co zainspirowało go do przyjęcia tego pseudonimu? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz The Buggles. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Beaty Kozidrak wciąż wybrzmiają w głowie, choć to już przeszłość. Podobnie jak rok 1984, kiedy to świat zachwycił się pierwszym komputerem Macintosh, który miał zmienić nasze życie, a jedynie sprawił, że zaczęliśmy szybciej popełniać błędy przy pisaniu. Skoro już mowa o błędach i myśleniu tylko o sobie, płynnie przechodzimy do zupełnie innych klimatów, gdzie ego gra pierwsze skrzypce. Bo w Radiu X-Vibe nie ma miejsca na fałszywą skromność, więc czas na dawkę narcyzmu w dobrym guście. Teraz G-Eazy oraz Bebe Rexha i Me, Myself and I w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że musi wyjść z jego piwnicy i wreszcie się wyprowadzić. To totalny hymn o odzyskiwaniu wolnej przestrzeni życiowej, która w końcu przestanie być zagracona niechcianymi meblami. A teraz w Radiu X Vibe, Titio, Come Along, dla teściowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Lighters od Bad Meets Evil i Bruno Marsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno Mars ma na imię Peter i w dzieciństwie występował jako sobowtór Elvisa Presleya? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas skuter. Zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Upiłam się tobą, połową mych lat.

wpiłam się tobą w wykonaniu Beaty Kozidrak. To ten rodzaj emocji, przy których nawet najbardziej trzeźwy umysł zaczyna lekko dryfować. A przypomnę tylko, że w 1996 roku naukowcy potwierdzili, że muzyka generuje w mózgu dopaminę równie skutecznie co tabliczka gorzkiej czekolady. Więc jeśli dzisiaj czujesz się nieco oszałomiony, to po prostu biologia, a nie tylko wpływ Beaty na twoje zmysły. Co jest zresztą całkiem niezłą wymówką na wieczór, skoro już ustaliliśmy, że życie jest krótkie i wypadałoby z tego skorzystać, zanim dopadnie nas rutyna. Dlatego teraz Chris Allen i utwór Life Like We're Dying w Radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce. Bo w końcu po miesiącach prób udało jej się wyhodować w salonie gigantyczną wiśnię, która kompletnie zablokowała wyjście na balkon. To piękny hołd dla ogrodnictwa ekstremalnego, bo przecież R od zawsze śpiewali o walce z niekontrolowanym rozrostem drzew owocowych w blokowiskach. A teraz w radiu X-Vibe. R Cherry Blossom Girl. Dla sąsiadki z naprzeciwka. Od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Ariana wzięła sobie do serca mantrę o tym, że ludzie mają prawo do własnych opinii, nawet jeśli te opinie są zazwyczaj błędne i męczące. W 1998 roku świat oszalał na punkcie pewnego filmu o wielkiej łodzi, która zatonęła, a my wszyscy musieliśmy udawać, że ścieżka dźwiękowa to szczyt wyrafinowania, choć tak naprawdę wszyscy po prostu potrzebowaliśmy, żeby ktoś w końcu zaproponował nam coś konkretnego do tańca. I właśnie dlatego teraz Didi ze swoją ekipą wjeżdża w X-Vibe z numerem I Need a Girl, część druga.

0: nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma.
1: One, two, three, four.

To był No Live w wykonaniu Shauna Paul i Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shaun Paul, zanim zaczął rapować, był zawodowym pływakiem w reprezentacji Jamajki? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli The Wallflowers. Już za chwilę w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Yes, club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Andrzej Piasieczny serwujący śniadanie do łóżka to propozycja dla tych, którzy mają w sobie nieskończone pokłady optymizmu. Choć w 2000 roku odkryto, że przeciętny człowiek spędza w łóżku 1/3 życia, co w sumie wyjaśnia, dlaczego tak trudno rano wstać do pracy. Skoro już wiesz, że większość twojej egzystencji to po prostu drzemka, pora na coś, co wyciągnie cię z tej letargicznej aury, bo trwanie w bezruchu przy dźwiękach romantycznych ballad to prosta droga do zarośnięcia mchem. Zostawmy więc te słodkie wizje poranków i przejdźmy do dźwięków, które mają znacznie więcej chłodu w swoim przekazie niż jakakolwiek domowa jajecznica. Zatem teraz Friendship oraz Emily Warren i ich Capsize wraz

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po 3 latach wreszcie przestała wiercić w ścianach, więc to ewidentnie najlepszy moment, jaki kiedykolwiek miał w swoim życiu. A teraz w Radiu X-Vibe Vertical Horizon, Best I Ever Had, Grey Sky Morning, dla sąsiadki od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Chapel Roan właśnie wyśpiewała ci, co myśli o twoim życiu uczuciowym, a ty pewnie znowu wierzysz w szczęśliwe zakończenia, co jest całkiem urocze, biorąc pod uwagę, że w 1996 roku ludzie masowo kupowali płytę Tamagotchi, wierząc, że wirtualne zwierzątko naprawdę nie zdechnie, gdy pójdą spać. Więc może lepiej nie pokładać zbyt wielkich nadziei w cudzą stałość, skoro nawet cyfrowe kurczaki nas zawodziły. A teraz Daniel Merriweather oraz Whale pokażą ci prawdę w X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był My Nigga od YG, Jeezy'ego i Rich Homie Quana w X-Vibe. Wiedziałeś, że YG naprawdę nazywa się Kinon, a w młodości był członkiem gangu? To były następne

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Znowu ta sama betonowa pustynia, a ty oczywiście nie możesz spać, więc włączasz Nightmarek, żeby wspólnie pogrążyć się w tym nocnym obłędzie. Słuchaj, w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że sprzedawanie wody w butelkach to genialny interes, co wtedy brzmiało jak żart dla ludzi pijących kranówkę bez strachu o życie. Ludzie pukali się w głowy, bo przecież natura dawała to za darmo, ale marketingowcy wygrali ten nierówny bój, wmawiając nam, że płyn z plastiku smakuje lepiej niż życie. To totalny absurd, jak zresztą większość naszych wspaniałych osiągnięć cywilizacyjnych, które utknęły w czasie audycji w X-Vibe. Teraz Tory Lanez i jego Love w rytmie, który pozwoli ci zapomnieć o płaceniu za wodę. W radiu X-Vibe.

Słuchaj, tu Marian z Królowego Mostu i chociaż właśnie wynoszę ostatnie pudła do auta, masakra z tym przeprowadzkowym bałaganem, to muszę usłyszeć Der letzte Song, alles wird gut od Kummer, Fred Trabe, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym Radio X Vibe.

zegary w twoim domu pewnie dawno oszalały, a ty ciągle siedzisz w tym mroku, jakbyś czekał na sygnał z kosmosu. Więc wpadnij w objęcia Nightmarek, gdzie czas płynie jak smoła. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachłysnął się technologią, w filmie Poltergeist 2 ekipa zdecydowała się użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. Wyobraź sobie, że pływasz z nieboszczykami, żeby zaoszczędzić parę dolców na budżecie. Totalny obłęd i brak szacunku dla zmarłych. Ale przynajmniej efekt był autentycznie trupi. A ty teraz wiesz, dlaczego masz ciarki, gdy w rytm bitu uderza chłód. Więc zostań w X-Vibe, gdzie Lady Punk i Nie wiesz nigdy kobiecie wybrzmią jako przestroga dla twoich nocnych demonów.

1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej w Poltergeiście, bo były tańsze od plastikowych podróbek. I tak, siedząc w X-Vibe, myślę, że to całkiem niezła metafora tego, jak branża kocha wyciskać z nas ostatnie soki przy każdym bicie. Teraz Black Eyed Peas i Let's Get It Started w X-Vibe.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out.

0: Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej początek końca twojej produktywności. Ale hej, w X-Vibe nikt nie będzie cię oceniał za brak snu. Słuchaj tego, w 1998 roku twórcy filmu Truman Show wpadli w obłęd, bo budowa miasteczka Sea Haven kosztowała tyle, co małe państwo. A potem okazało się, że Jim Carrey zażądał gaży przekraczającej budżet połowy ówczesnych produkcji klasy B. Wyobraź sobie, że żyjesz w klatce, gdzie każdy twój krok to towar, a ludzie wokoło to tylko opłaceni statyści z tanimi uśmiechami. To niemal jak życie w internecie, tylko bez darmowego Wi-Fi'u. Teraz Wiz Khalifa i Empire of the Sun z kawałkiem The Thrill w X-Vibe.
1: Ain't that it's love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bitch.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, że paczki chipsów będą miały w środku losowe, przerażające zdjęcia zaginionych dzieci. I to w ramach akcji społecznej, co było totalnym obłędem, bo kto chce chrupać przekąski z takimi widokami? Więc teraz czas na Taylor Swift i jej

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe szumy, bo tylko w X-Vibe noc ma odpowiedni posmak zepsucia. Pamiętasz rok 1984, kiedy w Stanach wpadli na genialny pomysł, żeby w reklamach używać 25-klatkowego ujęcia, które miało podprogowo namawiać do kupna coli. Ludzi dostawali paranoi, że telewizja robi im wodę z mózgu, a marketingowcy śmiali się prosto w oczy, myśląc, że każdy z nas to tylko sterowalny automat. To był totalny obłęd, bo zamiast kupować napoje, wszyscy zaczęli tylko panicznie szukać ukrytych przekazów w każdym fragmencie filmu. Teraz, w takt spokojnego rytmu, Andrzej Zaucha przypomina, że jednak coś nas jeszcze łączy. W Bądź moim natchnieniem w

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.